My to zaczęliśmy jeździć na wieś. We started riding to the villagers. My jeździliśmy do skrzypków, do ludzi grających na skrzypcach i śpiewaczek. I teraz, stojąc na tej scenie, my byśmy chcieli oddać energię takich prawdziwych wiejskich zabaw, wesel, której już właściwie nie ma, rzadko można ją spotkać w takiej formie naprawdę naturalnej. No ale my cały czas w naszej muzyce szukamy takiej energii, chcemy poznać tych dawnych ludzi, jacy oni byli, dlaczego nas teraz fascynują, wydają nam się bliżsi takie jakieś szaleństwa, nie wiem, bliżsi natury może. Zagramy jeszcze jednego weselnego mazurka ze wsi Przystałowice.

Ci czterech braci każe cię wyrzucić, ta Dana każe cię wyrzucić. Oj, nie będziesz mego serca, Kalineczko, smucić. Oj, nie będziesz mego serca, Kalineczko.

0: Thank you.
1: Now we will play old school, even more old school, like it was before the Second World War. Jak było przed II wojną światową, na wsi grali z basami i my teraz tak zagramy.

0: Dziękuję bardzo.
1: This will be the last. Thank you for inviting us. Thank you. Dziękujemy, świetna publiczności, za wspaniałą energię.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Paula Kinaszewska, skrzypce, śpiew.
0: Short, krótka kołomyjka od ukraińskiego skrzypka Pawła Humeniuka.
1: It's a circle dance, so we can make a big circle dance.

Všechno je hotovo. Bude se zametat. Dnes jako tehda, tehda jako dnes.